czas. Kołówek latowe czy gospodzia do nas. Unucima kolacz pecze.